Ajoj! Gabraj, kajte! Čudan, ojski! Ač! Ni! Song! Ši! O! Kjaj! Ač! Kamaj! Majgeri, gjakzuki! Ač! Ni! Son! Ši! O! Kjaj! Ač! Jasme. Randori!